Nie ma tyle żalu, że skończyć na zadanie. Myście powiesić, że zdecydowanym wzorem nie wierzę.